0: znaczy FM? Co to znaczy FM? Co znaczy?
1: A to jest frekwentna modulacja.
0: A, elektromodulacja. Radio Maestral.
2: Prvi put sam te videla u noćnom klubu hotela Metropol. Imao si belo odelo, plave oči i dosta para. Ni slutila nisam da si kocka.

prisika, u noći gustoj, črnoj, neprovidnoj. Kada sam zu štriku, u savičentu hodija i prazni kotli od palente. Čabrunići, buona gente, čabrunići, buona gente.